0: Power. Maninga Katazwa.
1: Pabene mitsusuke na lshume le mesorobedi na lwana re ho renga ya pele.